Siedem drodzie dam, tudził słońce obacja, lecz odano, tudzi zrabia pisze, i sam sobie zdrabia.